0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa. Maximálně fajn.
1: To je crazy.